Szczerze sam po tmę nie boim. A poczuć własne stereo, a i strach i pred neverou. Kto si, čo si, brta w paneloch.